0: Yo puché chitrabanate. On chitron ki raeliti. On puché ki raeliti. Toa por se.
1: Purity.